die. Ni masz bywa od tak, słodko si skrywa. Ni masz być i cedaj. Co z was i daj, a ja został sen. I cedaj, że mi się cedaj, a wygra smutek mleczny. Oh, my God. Da nešto ubičina,